0: Gremo na morje, vsi v fičota.
1: Poletni Radio 1 80.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para si.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.